0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
4: Czas na reklamy.
5: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
6: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
7: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
8: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
9: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
10: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości.
4: ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
11: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
4: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
12: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
13: Orlen wraz z państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
12: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
14: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
15: Aapko antivirus khareedne ki koi zarurat nahi hai. Windows ke dwara antivirus pehle se rehta hai.
16: Koniec reklam.
17: Lekko rikansan kaikkiin tarpeisiin. Missä autokooli? Pirarykimäntie 82-492-112. Nuljuntavaara. Missä autokooli? Ajo edestä ja takaa. Hiilitseekö niskantti? Nuulaako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 wattin sumpparisarjat. Tarjouksessa vain 65. Missä autokooli?

Yeah, go for

Find one what's good enough. Hey.

Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale każdy dzień to decyzja. Erexol. Dla tych, którzy nie szukają cudów, tylko kompetentnego tylko konsekwencji. Erexol to nowoczesna formuła inspirowana potrzebami współczesnych mężczyzn. Gdy tempo życia nie zwalnia, ty nie musisz zwalniać. Erexol. Codzienna rutyna, świadomy wybór. Dostępny na stronie lttstore.pl w zakładce zakupy.

Ireneusz Fąfara padł ofiarą oszczerstw. Skandal w programie Poranek Polski u Moniki Olejnik. Nikt nie spodziewał się takiego zwrotu akcji. Wczorajszy program na antenie TVN wymknął się spod kontroli. Prowadząca niespodziewanie oskarżyła Ireneusza Fąfarę o kradzież środków obywateli. I to zabrzmiało na żywo. Reakcja polityka zaskoczyła nawet najbardziej doświadczonych widzów. Według niego wielkie polskie banki ukrywają projekt, który może całkowicie odmienić gospodarkę kraju i dobrobyt ludzi. Kilka godzin po emisji nagranie zniknęło z wszystkich platform, a fragmenty ginęły nawet z archiwów. Do redakcji stacji napłynęła lawina wiadomości z żądaniem zwolnienia Moniki Olejnik. Udało nam się zachować kopię, poniżej drukowana wersja sensacyjnego wywiadu, który próbowano ukryć. Ireneuszu, czy nie sądzi pan, że żył pan bardzo komfortowo, podczas gdy kraj zaciskał pasa? Ciągle pan mówi o równości społecznej. Więc proszę mi wytłumaczyć, dlaczego na pana kontach są miliony, podczas gdy rodziny w Katowicach czy Łodzi nie mogą zapłacić rachunków za ogrzewanie? Nie wstydzi się pan teraz mówić o dochodach obywateli i twierdzić, że gospodarka się poprawi, skoro od kilku lat nic się zasadniczo nie zmienia? Przyznaję, nie spodziewałem się takiej prowokacji. Moje miliony na kontach nie mają nic wspólnego z polityką, ciężko pracowałem, by osiągnąć ten poziom sukcesu i pani o tym wie, Moniko. Nie łamię prawa i regularnie płacę podatki, jeśli o to pani chodzi. Teraz, kiedy pan pełni funkcję prezesa w jednym z największych przedsiębiorstw w kraju, pana osobiste dochody, według doniesień mediów, wzrosły wielokrotnie w krótkim czasie. Jak pan to komentuje? I czy istnieje związek między tym wzrostem a pana nowymi wpływami? Rozumiem, o czym pani mówi. Rozumiem doskonale. Cieszę się nawet, że dotknęliśmy tego tematu, bo ludzie powinni znać prawdę. Istnieje bez wątpienia związek między tymi wydarzeniami. Na kilka miesięcy temu moją uwagę przykuł projekt państwowy o nazwie Platforma Finansowa Orlen. Sedno sprawy tkwi w tym, że każdy obywatel kraju może zostać jego uczestnikiem i liczyć na znaczną pomoc społeczną. Problem polega na tym, że projekt nie otrzymał wystarczającej promocji, dlatego o platformie finansowej Orlen wie jedynie garstka osób. Przeprowadziliśmy analizę i ustaliliśmy, że na platformie finansowej Orlen można zarobić od 40 tysięcy złotych miesięcznie. PKN Orlen celowo ukrywał ten projekt, ponieważ może on całkowicie zmienić gospodarkę kraju i dobrobyt ludzi. Wraz z grupą niezależnych ekspertów przeprowadziliśmy analizę i ustaliliśmy, że na platformie finansowej Orlen można zarobić od 40

Telefon. Gratuluję. Od teraz jest pani oficjalną uczestniczką Platformy Orlen. Mieliśmy szczęście, że było wolne miejsce. Zwykle PKN Orlen przydziela jedynie 50 miesięcznie i szybko się kończą. Teraz trzeba wpłacić 3000 zł, żeby program zaczął działać. Tak, menedżer o tym wspominał, ale proszę mi jeszcze raz wyjaśnić, dlaczego trzeba wpłacić początkową kwotę. Gdy poznawałem ten projekt, miałem dokładnie to samo pytanie. Ustaliliśmy, że Platforma Orlen to program oparty na sztucznej inteligencji, uruchomiony na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tam robot analizuje rynek i wyszukuje korzystne okazje. Kupuje waluty i inne aktywa po najniższej cenie, a sprzedaje drożej. Aby ten proces się uruchomił, potrzebna jest wpłata początkowa. Jeśli nie wie pani, jak działają inwestycje, proszę sobie przypomnieć lokatę bankową. Wpłaca pani pieniądze i co miesiąc otrzymuje odsetki. Zasada w Platformie Orlen jest podobna, tylko procent jest znacznie wyższy. Sztuczna inteligencja. Platformy Orlen analizuje ruchy rynku z dokładnością 99%. Robot redukuje ryzyko do zera i wykonuje wyłącznie zyskowne transakcje w imieniu użytkownika. Dlatego uczestnicy średnio zarabiają 19 tysięcy złotych miesięcznie. Dla porównania, taką kwotę można samodzielnie zarobić na giełdzie dopiero po około pół roku. Dobrze, spróbuję. Jest pan pewien? Bo jesteśmy teraz na żywo, a zły wynik mógłby pana skompromitować, Ireneuszu. Jeśli nie zarobi pani w ciągu 10 minut, osobiście zwrócę szkody i publicznie przeproszę za fałszywe informacje. Ireneuszu, czas minął. Proszę powiedzieć więcej o projekcie widzom i mnie. Jeśli coś pójdzie nie tak, co stanie się z pieniędzmi uczestnika?

7, contact 175, 72 miles.